0: Živjela Marija!
1: Mario, ślična pani, matko Boga i ludzi na ziemi. Tyś świata królową, tyś gwiazdą najświętszą. Ty prowadzisz nas do Jezusa, przed wiecznego wieczny tron.